0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama. Dobrze rokuje. SK Rock. Słuchacie SK Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: czy Państwo widzieli Richiego Blackmora znów na scenie z Deep Purple? Razem po 33 latach. Łezka wokół się kręci. Jeśli nie, to polecam serdecznie skarok.pl. Tam to wideo w dużym fragmencie na naszej stronie i artykuł o tym, jak doszło do ponownego połączenia sił i wspólnego występu. A teraz Nirvana i rok 91, przełomowa piosenka i dla nich, i dla gatunku zwanego grunge. Za dwa dni będziemy wspominać, jak kręcili teledysk do Smells Like Teen Spirit, ale żeby zaprosić tam młodzież, trzeba było gdzieś tą młodzież znaleźć. No i zapraszali podczas koncertu, który miał miejsce dokładnie 35 lat temu w The Roxy Theater w Los Angeles. To właśnie wtedy padło ze sceny to zaproszenie, by ci, którzy chcą, pojawili się dwa dni później w filmowym studiu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To mój dom, to Ira w Esterok. A już za chwileczkę, proszę Państwa, kawałek, który swego czasu był albo zmorą, albo wręcz zbawieniem wszystkich sklepikarzy, którzy prowadzili swoje biznesy sprzedając części rowerowe. Bo był taki czas, kiedy fani grupy Queen, gdy odbywał się koncert tego zespołu, wykupywali w danym mieście wszystkie dzwonki do rowerów po to, żeby pod koniec utworu, który już za momencik dla Państwa zagram, dzwonić po prostu tymi dzwonkami. Co później się z tymi dzwonkami działo, trudno powiedzieć, ale na pewno taki koncert grupy Queen był sporym zastrzykiem dla wszystkich tych, którzy części rowerowe sprzedawali. Zastrzykiem finansowym, rzecz jasna. No to już za moment Westerok Queen i Bicycle Race.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Lepiej nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy jednak dać drugą szansę. Choć powroty po rozstaniach kojarzą nam się ze światem showbiznesu, to są dość powszechnym zjawiskiem. Czy stara miłość naprawdę nie rdzewieje i warto dla niej ponownie zaryzykować?
3: Praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu.
2: Mówi psychoterapeuta integracyjny z Centrum Terapii Dialog Paweł Węcławiak.
1: Drogowskazy w Esterok. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: We are Måneskin.
2: I'm Youngblood.
3: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
4: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK

Limp Bizkit z Mission Impossible 2 Take a Look Around. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, ostatnio w jednym z wywiadów rozprawiał na temat tego, skąd wzięła się ponowna fala popularności tego zespołu, no i doszedł do wniosku, a w zasadzie to jego żona doszła do takiego wniosku, a on się tylko tym wnioskiem podzielił, że prawdopodobnie chodzi o to, że Limp Bizkit po latach w końcu doszli do takiego momentu w swojej twórczości, że mogą się nią po prostu bawić i nie muszą przejmować się niczym. Nabrali też do siebie bardzo dużego dystansu. Może to jest, proszę Państwa, przepis na to, żeby sukces muzyczny osiągnąć. Dystans albo wszyscy umrzemy. Tymczasem Westerok, Strachy na lachy i Żyje w kraju.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: You Could Be Mine i Guns N' Roses. Z tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Powolutku zbliża się dziesiąta. Po dziesiątej mam dla Państwa klasyk od grupy Kiss. I Was Made for Loving You. Już za momencik go dla Państwa zagram.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni.

0: Blondie Call Me, Westerok. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania jest niedziela, 16 dzień sierpnia 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Ską Rock. Teraz mam dla Państwa piosenkę artystki, która w tym roku obchodzi 30-lecie działalności solowej. No i z okazji tego 30-lecia będzie płyta. 4 utwory z tej płyty już znamy. Kolejne 8 kawałków ma się pojawić jeszcze w 2 transzach po 4 sztuki. No a na jesień zaplanowana jest specjalna jubileuszowa trasa koncertowa. Jak sama artystka mówi, tą trasą koncertową i tą płytą chcę podziękować swoim fanom za te 30 lat wspólnej drogi, no i zatrzymanie z nią przez te 30 lat sztamy. Ja już nie mogę się doczekać tego, co będzie się dziać na tych koncertach, bo skoro to trasa z okazji 30-lecia, no to spodziewać można się naprawdę ciekawych rzeczy. Katarzyna Nosowska w Esce Rock i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Ace of Spades to Motorhead w Asterok. Kawałek, który jest absolutną wizytówką tego zespołu, ale kawałek, który też w jednej z reklam panowie z Motorhead wykonali w wersji akustycznej, w dodatku z Lemmym, który grał na harmonijce ustnej. Polecam poszukać, wystarczy wpisać w YouTubie Ace of Spades Acoustic i zobaczą Państwo, że naprawdę warto jest rzucić na to uchem. A już za chwileczkę Westerok ma nam i nie rób tyle hałasu.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
3: Hey, what's up? This is Fallout Boy.
4: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Stairway to Heaven to klasyk od Led Zeppelin w Esterok. A teraz przed nami, proszę Państwa, zespół, którego frontman i wokalista, oprócz tego, że jest muzykiem, jest również aktorem. Jeśli oglądali Państwo Kochane Kłopoty, taki serial, albo serial Californication, albo Chłopaków z Baraków, albo chociażby taki film jak Rock of Ages, to na pewno Państwo twarz Sebastiana Bacha kojarzą. Głos na pewno też. Teraz będzie go jeszcze więcej, a to dlatego, że dostał bardzo fajną fuchę, mianowicie zajął miejsce Dee Snidera w Twisted Sister. Natomiast ja zdecydowałem się sięgnąć dziś po kawałek jego oryginalnej kapeli, tej, z której jest najbardziej znany, czyli Skid Row. Mam dla Państwa numer 18 and Life, czyli Sebastian Bach i koledzy Skid Row w Esterok.

0: To scenariusz dla moich sąsiadów, czyli grupa Meslowicz Westerok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 11, a po 11 między innymi zagram dla Państwa numer The Killers Somebody Told Me. Będzie też grupa Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Thunderstruck to AC/DC w Esterok. Tym numerem zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w niedzielę 16 sierpnia 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Roch, Diomedes, Stefan, Emil, Tytus, Wawrzyniec, Saba, Ambroży, Laurencjusz, Laurenty, Ciechosław i Symplicjusz. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy oczywiście, jak co niedziela, najserdeczniejsze życzenia. No i jak to co niedziela w koncercie życzeń bywało, do życzeń dołączamy muzyczny upominek. Tym razem jest to numer Emotionally Unavailable grupy Suede.
1: Ten kawałek

0: I Hate Everything About You to Three Days Grace w Esterok. Proszę nie mylić z Everything About You Ugly Kid Joe. Ten kawałek pojawił się na debiutanckim krążku Kanadyjczyków z Three Days Grace, zatytułowanym po prostu Three Days Grace w 2003 roku. A już za chwileczkę w SC Rock pojawi się grupa Hey. Wybrałem dla Państwa numer Kto tam, kto jest w środku.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Todd from Kasabian.
4: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: This is Tom Rauschler. You're listening to Esca Rock.

Don't Cry. To chyba najbardziej znany numer Guns N' Roses. Ale to jest też, proszę Państwa, numer, którego historia wcale nie jest znana tak szerokiej publiczności. Pora zatem to naprawić. Panowie Axl Rose i Izzy Stradlin znali się na długo przed powstaniem Guns N' Roses. No i jak to często bywa wśród młodych chłopców, zdarzyło się tak, że panowie zakochali się w jednej dziewczynie, która to nie mogła podjąć decyzji, z którym chce chodzić. No i w końcu, kiedy Axl siedział w parku na ławce i rozmawiał z tą dziewczyną, w którymś momencie powiedziała mu "Don't cry". No i od tego wziął się tytuł, po czym razem z Izzy Stradlinem napisali panowie ten kawałek. Ich związek, w sensie muzyczny związek, przetrwał lata, a co się dzieje z tamtą dziewczyną? Chyba nie wiadomo. Być może gdzieś jakąś gromadkę dzieci wychowuje. I żałuje teraz, że wówczas powiedziała nie obydwu panom. No to teraz zupełnie inny gość, chociaż też zza oceanu. Jack White, Westeroki, What's the Rumpus?

0: To perfekt i ale w koło jest wesoło, Westerok. Tym kawałkiem, proszę Państwa, przyszło mi się dzisiaj z Państwem pożegnać, no bo zbliża się 12, a to oznacza, że już za momencik moje miejsce Westerok zajmie Marcin Meller, czyli Melina Westerok. My natomiast słyszymy się jutro wyjątkowo o 9 rano. Za dziś Państwu bardzo dziękuję, życzę pięknej reszty niedzieli, no i proszę zbierać energię, bo przed nami kolejny tydzień pracy. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.
1: To jest

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Poznamy się o stand-upie, będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
1: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
2: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
1: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
0: Melina Eskirok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Esce Rock. Ze mną z Wami stand-uper, komik, człowiek z przeszłością, o której pogadamy, Rafał Sumowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To ja od tej przyszłości zacznę. Powiem Ci tak, oczywiście, wiesz, zacząłem się przygotowywać do programu i wpisuję i wyskakuje mi w ogóle, wiesz, uśmiałem się, że taka zbieżność nazwisk, jakiś trader, spekulant tam sprzed 10 lat, tam wiesz, tu zrobił bańkę, w banku go zatrudnili. Myślałem, to będzie takie zabawne, powiedział, ja wiesz, że masz alter ego, po czym idę dalej w tą dokumentację, a tu nie ma dwóch obywateli, tylko jest jeden obywatel, dr Jekyll i Mr. Hyde, więc chciałem zacząć oczywiście poczytałem, posłuchałem, ale uważam, to jest świetne, to zderzenie tych dwóch światów, więc powiedz mi najpierw, dojdziemy oczywiście do ciebie, stand-upera, ale jak to się stało, że stałeś się spekulantem, traderem, a nawet taką gwiazdą chwilową, o której pisały gazety poważne, Forbes, jaki to jesteś utalentowany, jaką masz intuicję i szczęście i w ogóle. Opowiedz.
2: Więc to wszystko są lata 20. Ja uważam, że lata 20 są po to, żeby się starać dorobić.
1: I zresztą, znaczy lata 20 w sensie symbolicznym?
2: Lata 20 życia u mężczyzny są po to, żeby chcieć się dorobić, żeby zbudować jakiś kapitał, żeby w jakikolwiek sposób móc znaleźć samicę, z którą się będzie można związać. I ja próbowałem to zrobić. No i wtedy zaczynało się promowanie. Jest taka trzyliterowa firma, nie wiem, czy kojarzysz. Ja nie wiem, czy mogę ją wymieniać, ale
1: może
2: jest dosyć... Jest XTB, która wtedy zaczynała swoją działalność, która już wtedy miała dosyć mocny ten marketing, absolutnie nie tak mocny jak teraz. I oni zainspirowali mnie swoim marketingiem, żeby szybko dorobić się ogromnych pieniędzy. To jest...
1: Słyszałem, że już zdając maturę, nie widziałeś, co masz robić w życiu, że chcesz być bogaty.
2: Tak, chciałem być, ale ja się wychowywałem w latach 90. w biedzie. Absolutnie tak. To było totalnie moje marzenie, żeby być bogaty. I nawet się po części to udało osiągnąć. I jest tak, że nie mam żadnego kapitału, zapoznaję się z tym XTB, czy prawie żadnego kapitału.
1: Wtedy, mówisz o latach, to około 2010.
2: 2009-2010 to są mniej więcej te lata.
1: Jesteś rocznik 81, czyli masz tam wtedy... Tam
2: tak jak twoja żona, tak jest. Tak, tak jak moja żona.
1: Moja żona starsza, moja jest Marca, a ty jesteś Boże Narodzenie.
2: Nie, tak, tak. Moja żona jest pomiędzy.
1: Bo ja się urodziła jeszcze za wolności.
2: Tak, tak. Ja jestem dzieckiem stanu wojennego. To jest... Więc postanawiam się szybko dorobić, co jest marzeniem pewnie wielu mężczyzn w tym wieku. I to się źle kończy.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że tak jak XTB i wszystkie takie platformy informują w swoim marketingu, to się w większości przypadków nie udaje. Mniej więcej 4 na 5 osób traci pieniądze. W sensie cały model biznesowy generalnie na tym polega. To trochę tak działa jak bukmacherka. Więc mi się wydawało, będąc młodym gnojem, że ja będę mądrzejszy od ludzi, którzy od wielu lat są na rynku. Nie byłem. Ale się nauczyłem, żeby nie robić promocji w żaden sposób tego, bo ja bym chciał odpędzić raczej ludzi od tej drogi, jaką ja przeszedłem, bo to było bardzo kosztowne emocjonalnie. Właśnie ten dołek. Ja wpadłem...
1: Mówmy po kolei, właśnie dla mnie to jest mega ciekawe, zwłaszcza, że nigdy nie tknąłem.
2: No ja wpadłem w... Nie tykaj. I ja wpadłem w długi po prostu. Ja wpadłem w taką spiralę zadłużenia. Przez to, że ja nie mam...
1: Cofnijmy się do punktu zero. To znaczy, w którym momencie studiujesz tam na SGGW zarządzanie?
2: Studiuję na SGGW, kończę SGGW, zakładam swoją firmę.
1: Jaką?
2: Która się zajmowała reklamą internetową.
1: Okej.
2: W AdWordsie. Mhm. To wtedy to były linki sponsorowane. To były dawne czasy przed sztuczną inteligencją jeszcze wtedy, ale to było bardzo innowacyjne. Ta firma zaczyna działać, mieć jakieś przychody, no ale ja chciałbym się dorobić szybciej. I poznaję właśnie XTB. Jezu, to oni się nie będą wyświetlali tutaj z reklamami. Poznaję XTB i zaczynam tam inwestować.
1: To nie jest odcinek sponsorowany.
2: To nie jest odcinek sponsorowany i to tak naprawdę między Bogiem a prawdą. Ja lubię sobie umować, ale prawda...
1: Oraz to nie jest odcinek hejterski.
2: To nie jest ten, to jest bliżej zarówno w tych czasach porażki, jak i potem sukcesu, który z tego wynika, to ja bym nie powiedział, że to jest inwestowanie, to jest bliżej spekulacji albo hazardu. To jest bliżej tego. Chociaż to jest filozoficzna rozmowa, czym jest inwestowanie, czym jest spekulacja, to już jest głęboko osadzone. To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Więc popadam w, tak naprawdę w spirale zadłużenia. Mam jakieś długi w ZUS-ie, długi u rodziny.
1: A skąd wziąłeś te pierwsze pieniądze, żeby...
2: Z przychodów z działalności gospodarczej. Z przychodów, nie z dochodów. To tylko chciałbym to... I właśnie to jest ten problem, który potem się zaczyna pojawiać. Z moich sukcesów na przykład w tamtych czasach, to udaje mi się, to już przedawniło się, więc mogę teraz głośno o tym powiedzieć. Otrzymujemy około 50 tysięcy złotych na nasz ślub i wesele. Od czego?
1: Twojej żony.
2: Tak, i ja te pieniądze również udaje mi się je przegrać.
1: A kiedy się żona...
2: Kiedy mamy kupić, pojawia się dziecko i mamy kupić samochód, bo jeździmy w tym czasie Fiatem Seicento, więc nie mieści się... No to jest ten poziom zamożności też chciałbym.
1: Czyli ten Fiat Seicento to nie jest greb z absolutnie, programu?
2: Nie, to jest
1: naprawdę miałeś.
2: I Fiat Seicento odziedziczony po moich rodzicach. To jest jakby... jeździmy Fiatem Seicento, nie mieścimy się do tego Fiata Seicento, więc mamy kupić nowy samochód, niewielki, Dacia, po prostu Dacia. Ale okazuje się, że nie mamy zupełnie na to pieniędzy i wtedy to wszystko wychodzi.
0: Melina Eski Rock.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. A powiedz jeszcze, w którym roku bierzecie ślub?
2: 2009.
1: W 2009. I ty, jak zaczynasz... właśnie jakie słowa użyć? Grać, spekulować?
2: Handlować? Ja bym raczej szedł w takie rzeczy.
1: Tak. Co obstawiałeś? Znaczy w sensie, nie chodzi mi nawet o jakie trendy, bo okej, znowu gdzieś słyszałem, że jednak robiłeś tam jakąś makroanalizę.
2: Absolutnie robiłem analizę, natomiast ona była nieskuteczna. To po pierwsze, to jest granie z dźwignią. To ja nie chcę tutaj tego tłumaczyć, jak to dokładnie wygląda, natomiast to było inwestowanie...
1: Tłumacz humaniście,
2: proszę ciebie, to wygląda tak, że tak jakby ta instytucja, w której masz ten rachunek, pożyczała ci pieniądze. Czyli ty masz X, ale dzięki temu, że oni ci pożyczają te środki, masz tak naprawdę do zagospodarowania 100X. Czyli grasz z dźwignią 1 do 100. Czyli ruch, który normalnie by ci dał złotówkę zysku, w przypadku dźwigni daje ci 100 złotych zysku. I tak samo to działa w drugą stronę.
1: Okay,
2: jak się domyślasz, w tym momencie ja byłem...
1: Jak najniżej upadłeś, w sensie...
2: Miałem, to jest 2011-2010 rok, miałem ponad 100 tysięcy złotych długów. Który i wtedy jeszcze były wyższe stopy procentowe i to jest też taka spirala zadłużenia, która się pojawia.
1: A powiedz mi, a jak wyglądała ten moment, kiedy musisz się przyznać żonie?
2: Strasznie. To był jeden z największych kryzysów naszego małżeństwa. Dwóch kryzysów.
1: Świeżego małżeństwa.
2: Dosyć świeżego małżeństwa, ale już związek trwał parę lat. Tak.
1: Gdzie to się odbyło?
2: Ja to trochę wyparłem. To się bardzo ładnie łączy z tym momentem, że ja piję alkohol. Więc ja nie do końca pamiętam, gdzie to było. Gdzieś w domu pewnie to było.
1: A co, nadużywałeś wtedy?
2: Tak, takie mam wrażenie z dzisiejszej perspektywy, że piłem.
1: Nie powiem z programu, że się tam pożegnałeś.
2: Pożegnałem się z alkoholem i to zresztą jest element, który zmienił moje sukcesy tradingowe. W sensie paradoks mojego życia jest taki, że ja wytrzeźwiałem i wtedy ta karta, nie boję się użyć tego określenia, jeżeli chodzi o trading, mi się odwróciła. Ja zarobiłem potworne pieniądze, będąc trzeźwym.
1: Czyli do tego zaraz dojdziemy. Mhm. Czyli na razie mamy tak, 100 tysięcy długu.
2: 100 tysięcy długu, dziecko i ten. No to nie są potworne pieniądze. W sensie to są pieniądze, które nawet w tamtych czasach da się... No, spłacić.
1: Tamte 100 tysięcy to na dzisiaj pewnie będzie...
2: Za 200.
1: 300?
2: Bym powiedział 200. Natomiast to jest wszystko z pozycji, wiesz, 28-29-latka gołodupca, tak? Człowieka, który nie ma żadnego majątku, nie ma nieruchomości, nie ma niczego tak naprawdę. Co jest pewnego rodzaju plusem, co można robić właśnie w tamtych czasach, bo nie miałem i tak nic do stracenia.
1: A jeszcze, wiesz, jeśli chodzi o rozmowę z żoną, to znaczy... Czy chciała cię wtedy... Znaczy, mówisz, że jeden z dwóch największych kryzysów to... Co była? Wściekłość? Czy smutek? Czy wszystko po kolei?
2: Wydaje mi się, że...
1: Teraz jak na terapii jesteśmy, ty
2: wyparłeś, absolutnie, tak, ja się, wiesz, tutaj położę, tutaj, panie Marcinie, jak to wyglądało. Wydaje mi się, że z jej strony to jest no wkurzenie i też strach, tak, no, czy ona się nie związała z hazardzistą. Albo to, że się związała z hazardzistą, to ja mam wrażenie, że ona zawsze wiedziała, ale czy ten hazard da się w jakikolwiek sposób
1: skontrolować? A skąd wiedziała, że się związała z hazardem?
2: Nie wiem, nie jest ślepa, mam wrażenie.
1: Czym się mogło przejawiać wcześniej, zanim zacząłeś grać pieniędzmi sporymi?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że ona to mogła czuć. Nie?
1: Kobiety czują. No tak to powiedzmy, to z tego dołka, tych 100 tysięcy...
2: Może dopaminowcem, nie hazardzistą. O tak bym powiedział, raczej takie określenie byłoby.
1: Trzeba silnych...
2: Tak, potrzeba silnych. Tak. Co z tym wiekiem chyba też jest związane.
1: Tu słuchaczom, którzy nas słuchają, mówią, że tak teraz rozkładamy ręce, tak? Ja rozkładam, gość rozkłada. To jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach i innych mediach, że zarabiasz milion?
2: No wiesz co, ponieważ to jest dźwignią, więc tutaj te zmiany mogą być dosyć szybkie. Ja trzeźwieję, jakiś tam kapitalik mi się mały zaczyna, wiesz, pojawiać w tym wszystkim, to się zaczyna mówić, po prostu mam szczęście. No i, no, ja nie wiem...
1: Ale właśnie szczęście, czy się nauczyłeś czegoś?
2: Wiesz co, ja się boję tego mówić, bo boję się, że będę inspiracją dla kogoś do tego, żeby to powtórzyć. A nie chcę za to brać jakiejkolwiek odpowiedzialności, dlatego wolę sobie ujmować i raczej mówić, że miałem szczęście. Poza tym, na tyle, wiesz, jak ja się znam na rynkach finansowych, a trochę doświadczenia mam, to przeważnie przy tej skali inwestowania czy tam spekulacji na tym poziomie to są tylko etapy, kiedy ci się udaje. Warren Buffett, który jest bardzo spokojny, bardzo długofalowy w swoich inwestycjach, on może być skuteczny w zasadzie prawie, że w każdym roku przez tam okres 50 czy 60 lat. Przy takiej poziomie zmienności, jak ja to robiłem, to przeważnie ci, wiesz, spekulanci mają, wiesz, rok, dobre dwa lata, tylko to bardzo często są takie pieniądze, zarabiają w rok, w dwa lata, że potem te trzy lata strat potrafią powtórzyć. I też to jest moje takie doświadczenie, że ja miałem kilka lat takich, że potrafiłem zarobić, a większość tych sezonów była nieudana. Natomiast po prostu różnica pomiędzy tymi zarobkami a stratami była na tyle większa, że...
1: A ten milion, na czym ustrzeliłeś?
2: Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ale na jakichś parach walutowych pewnie, na eurodolarze albo moim zdaniem na eurodolarze.
1: A jak to się stało, że trafiłeś do mediów, w sensie, że pisano o tobie?
2: Wiesz co, bo
1: tobie i koledzy.
2: Bo ja w pewnym momencie doszedłem do takiego... To jest bardzo dziwna praca. Dlatego, że jak jesteś traderem, dlatego, że ona jest bardzo samotna, nie bardzo jesteś w stanie z kimś... Teraz to środowisko się zwiększyło, XTB jest jeszcze bardziej popularne, jest więcej forów. Wtedy to było zdecydowanie niszowe. I dobra. I po pierwsze czułem się trochę samotny w tym wszystkim. Po drugie, cały marketing tych wszystkich platform, które się tym zajmują, wtedy polegał na tym, że promowali osoby, które odniosły sukces po to, żeby pokazać zwycięzcę i namówić innych do tego, żeby w tym partycypowali. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie namawiam nikogo, żeby w tym partycypowali. Ja wiem, że panowie, może wam się wydawać, że jesteście lepsi, że co ten frajer będzie mi pieprzył. Róbcie jak uważacie. Nie warto. Moim zdaniem zupełnie nie warto. Więc ten marketing polegał na tym, że wyszukiwali osoby, które u nich miały sukces i te osoby promowały, były spotkania, gdzie takie osoby jak ja mówiły.
0: Melina w S-Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.
2: To jest SK Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. Sekwencja była taka, że zrobili z siebie gwiazdunię.
2: Zrobili ze mnie gwiazdunię, żeby przyciągać.
1: Zrobili bańkę, tak. Że jesteś tym wzorem właśnie, były jakieś pogadanki dla ludu finansowego.
2: Tak, żeby ściągać kolejne
1: pracę, tak?
2: Tak, ale ja jakby, to ja zaproponowałem to, żeby mnie tam zatrudnili i oni się na to zgodzili, co było bardzo fajne i bardzo otwarte. Ja grałem pieniędzmi domu maklerskiego, no, żeby zarobić tutaj na...
1: Dwa lata.
2: No tak. Dwa lata, uwaga, żeby pochwalić się sukcesem. Nieskutecznie. Więc straciłem pieniądze na rachunek domu maklerskiego, więc to też potwierdza to, że aż taki dobry w to nie jestem.
1: I kto komu podziękował?
2: Ja podziękowałem.
1: Tak?
2: Naprawdę, tak.
1: Dlaczego?
2: Tak. No dlatego, że okazało się, wiesz, to też miało przetestować to, czy to jest sposób na życie. Czy da się być konsekwentnie co roku w tej metodyce osobą, która regularnie będzie zarabiała na rynku, ewidentnie ja się do tego nie nadaję.
1: I
2: to wynika z tego, że ja jestem, nie wiem, jeżeli możemy użyć takiego podziału, raczej spekulantem niż inwestorem. Inwestor jest spokojniejszy, zdecydowanie lepiej potrafi kontrolować swoje emocje. Ja mam wrażenie,
1: Różnica też polega na tym, że inwestor ma swoją kasę?
2: Nie, absolutnie nie. Nie.
1: Okay.
2: Znaczy, wiesz, tak, definicyjnie. Szanowni Państwo, w SK Rock.
1: Wyrazy współczucia dla biednego stand-upera przyszedł. Myślał, że będzie
2: ale
1: rozmawiał.
2: Spoko, możemy rozmawiać o finansach, nie ma sprawy. Ale...
1: Nie, wiesz, dla mnie naprawdę uwielbiam takie zaskoczki, jak się przygotowuję.
2: Bardzo fajnie, rozmowy. Może rozbijemy tą pieprzoną bańkę, rozumiesz, naciągania ludzi na to, żeby.
1: Nie.
2: Żeby...
1: Nie, myślę, że pokusa, wiesz, kasy jest. Doskonale to rozumiem. Na szczęście jakoś zawsze się bałem hazardu w jakiejkolwiek postaci, więc wiesz. Nie.
2: No,
1: ale rozumiem.
2: Ale ty nie
1: pokusę.
2: Jesteś w target grupie. W target grupie są mężczyźni od ciebie młodsi. Paradoksalnie, którzy nie.
1: Wiesz, no.
2: Oczywiście każdy ten, ale w tym momencie.
1: Zastanawiam się, dlaczego koledzy są bogaci, a ja nie, rozumiesz. No.
2: To jest promowane właśnie w ten sposób, że ty, młody człowieku, masz szansę, nie mając kapitału, szybko zarobić pieniądze. I.
1: Ale są przykłady, że się udaje.
2: No są przykłady,
1: jak
2: się
1: na przykład
2: tak jak
1: kolega Rafał ileś tam lat, 11 lat temu właśnie.
2: Absolutnie tak. Natomiast jestem swego rodzaju wyjątkiem. To też trzeba sobie szczerze
1: powiedzieć. W jakim sensie wyjątkiem?
2: No w sensie, że nie wiem, że ja pewnie byłem, wiesz, no... Załóżmy, że hipotetycznie.
1: Hipotetycznie, jasne.
2: Że było,
1: jak w dobrym kryminale.
2: Że było 10 tysięcy osób, to ja byłem jedną z dwóch najlepszych, no. Takie są statystyki. Załóżmy.
1: A czy wtedy, kiedy zarobiłeś tę bańkę, to czy wtedy miałeś poczucie, że właśnie osiągnąłeś to, o czym marzyłeś, że jesteś bogaty?
2: Tak. Miałem takie poczucie. W sensie miałem takie poczucie... No bo wiesz, bogactwo można różnie...
1: Oczywiście.
2: Określać. Milion złotych to nie... Szczególnie dzisiaj, no mieszkając w Warszawie, to nie są duże pieniądze. To jest tak naprawdę mieszkanie bez kredytu. Ale na to mi pozwoliły te pieniądze. Że ja nie mam długów. W sensie, żyjąc dosyć skromnie, dalej jeżdżąc Dacią, pewnych rzeczy nie zmieniając, ale mam pewną wolność, która pozwala mi to...
1: Powiedz mi, po tych dwóch latach odchodzisz z Bosiu, z banku.
2: Tak.
1: I co?
2: No ja już w tym momencie, ja całe życie moje polega na tym, że w jakiś sposób siebie szukam. Też miałem jakieś epizody podróżowania, zakładania własnych biznesów różnych, które kończą gorzej niż moje...
1: Był biznes, że ze znajomymi pisanie tych gier na...
2: Na urządzenia dotykowe, tak. Mieliśmy taką spółkę, która się nazywa Galante, która już jest chyba świętej pamięci spółką. Bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle. I robiliśmy gry dla dzieci na urządzenia dotykowe. Też się bardzo wiele dzięki temu nauczyłem. To dzięki temu na przykład poznałem Bitcoina, więc to też jest kolejna inwestycja, która gdzieś się w tym wszystkim powiodła. Więc ja cały czas mam wrażenie, że moje życie polega na wiecznym szukaniu.
1: A czy zaraz wrócimy do odejścia z
2: banku? Mi chaotyczność tej rozmowy bardzo odpowiada, więc...
1: Ale to zawsze, w Melinie zawsze tak jest, wiesz. To naprawdę.
2: Czy ty też jesteś dopaminowcem?
1: Talk to me. Hold my beer. Słuchaj, czy w późniejszych latach i dzisiaj, oprócz tego, co robisz dzisiaj, jesteś głównie kojarzony, czyli stand-up, bawisz się w jakieś finansowe rzeczy?
2: Nie bawię się w finansowe rzeczy. W sensie bawię się, jedyne co robię, to jestem... O, to ja mogę opowiadać o finansach dalej. Jedyne co robię, to mam konto IKE. To jest konto... Nie masz konta IKE? Szanowni Państwo, ja namawiam bardzo...
1: Co to jest konto IKE?
2: Ja jestem... Od 20 lat prowadzę działalność gospodarczą. Więc moja emerytura nie będzie specjalnie wysoka.
1: A, indywidualne konto emerytalne.
2: Tak, indywidualne. Jeszcze jest drugie IGZE, konto, o którym też myślę, żeby założyć. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. I to jest jedyne miejsce, gdzie ja mam jakiekolwiek inwestycje czy spekulacje. Natomiast no tutaj ten... I to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, bo tam nie ma dźwigni w przeciwieństwie do tego, co jest na tych platformach tradingowych. To się nazywa CFD. Contract for difference, tak? Kontrakt na zmianę, że możesz obstawiać, że coś się zmieni. Przewidujesz przyszłość po prostu, tak? I możesz przewidywać kursy walutowe, możesz przewidywać surowce, możesz przewidywać kryptowaluty, czy możesz te właśnie pary walutowe przewidywać, więc tego absolutnie nie tykam. To do kasyna w tej dawnej formie nie wchodzę. Więc jestem zadowolony. W sensie cała ta moja przygoda inwestycyjna zakończyła się na plusie, ale nie zakończyła się na szczycie. To zakończenie było bardzo bolesne, jeżeli chodzi o moją dupę, więc...
1: Dlaczego bardzo bolesne? Mówisz o tych dwóch latach w banku, że jednak...
2: Nie, no ja też, wiesz, grałem na własny rachunek, to też jest
1: I tą bańkę roztrwoniłeś?
2: No, w sensie ja zarobiłem pewnie więcej niż bańkę, a potem gdzieś to się, wiesz... Nie skończyłem na szczycie, bo zawsze marzeniem każdego by było, wiesz, jak pokazujesz te wykresy, że wiesz, tutaj kupiłem, a tutaj sprzedałem, to ja taki nie jestem.
0: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. Więc wracamy, 6 lat open mic. No,
2: dłużej mi zajęło jakiekolwiek uzyskanie jakiegokolwiek poziomu w komedii niż w tradowaniu.
1: Długo, no tyle lat.
2: No to jest długo, wiesz, no braki w charyzmie, braki... braki... Znaczy, wiesz... To, że ja zawsze byłem niski, zawsze byłem śmieszkiem klasowym, to jest trochę taki rys psychologiczny w zasadzie wszystkich w mojej branży. To wszyscy gdzieś...
1: Zwłaszcza Rafał Rutkowski jest bardzo niski.
2: No dobra, ale wiesz, on wywodzi się z aktorstwa, tak?
1: Nie wiem,
2: ale z jakiegoś powodu on w to aktorstwo poszedł, tak? Chciał świecić, być w centrum zainteresowania, nie chcę diagnozować, ale...
1: Wiem, o co chodzi.
2: Miłości w rodzinie brakło trochę na pewno też tam, to ciepła, przytulania. Każdemu z nas, tak? To dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, mam wrażenie. Więc absolutnie dla mnie, wiesz, to pierwsze wyjście na scenę to jest czas, kiedy ja nie mam żadnego doświadczenia scenicznego. Więc ja się tego uczę, to jest nowe, ja jestem przerażony, ja jestem taki też za bardzo biznesowy, za bardzo sztywny. No, uczę się tego wszystkiego, to też są inne czasy. Komedia się bardzo zmieniła od tego czasu. I na szczęście ja byłem tego świadkiem, bo zacząłem w ostatnim momencie, kiedy jeszcze to było stosunkowo małe środowisko i ja wszystkich miałem możliwość poznać i widziałem, jak to wybucha w tym kraju. Natomiast to też tyle trwało, dlatego że dzisiaj masz możliwość, jak masz samochód i jakieś tam pieniądze, żeby pojechać, to możesz występować codziennie, jeździć na open mic'i w różnych miastach. W aglomeracji warszawskiej w miarę codziennie są open mic'i, więc codziennie możesz wchodzić na scenę. Wtedy to było, wiesz, raczej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu takie możliwości.
1: Ile wtedy ludzi przychodziło na te open mic'i?
2: Wiesz co, tych open mic'ów nie było tyle. Przychodzili ludzie, ale po prostu było mniej występujących. W sensie te sale dalej były pełne, natomiast było zdecydowanie mniej komików. Teraz jest ogrom stand-uperów. To się... Zresztą też ludzie z innych branż zaczynają przechodzić do komedii, bo to jest dobry sposób na monetyzowanie siebie, bo więcej zarobisz na biletach niż na AdSense'ie. To taka jest brutalna prawda, tak? Że to sam Rutek na przykład mówi, że jego koledzy są zszokowani faktem, jakie są jego przychody z działalności stand-upowej w porównaniu z działalnością aktorską.
1: Dlaczego trwa to tyle lat? To twoje, wiesz...
2: Bo mam determinację i się nie poddałem, szukając pozytywów.
1: To pozytywne bardziej. A negatywna? Dlaczego?
2: Bo jestem nieśmieszny, bo jestem wystraszony, bo gdzieś jakieś stresy, lęki muszę w sobie przerobić, bo nie ma aż tyle przestrzeni, żeby to testować. Bo zobacz, stand-up generalnie, tak jakbym miał to podzielić, to składa się z trzech poziomów. Pierwszy poziom to jest poziom open mic'owy. Co kocham w stand-upie, jest w zasadzie dostępny dla każdego. Możesz napisać do komika, czy zgłosić się na open mic'a, wyjść na scenę na 5 minut, sprawdzić, jak jesteś śmieszny przed publicznością.
1: Albo nie jesteś.
2: Albo nie jesteś, tak. To jest pierwsza rzecz. I tam możesz tworzyć program. Drugi poziom to jest ten poziom supportowy, że jakiś komik ci mówi, słuchaj, może byś pojeździł ze mną, i to ci daje przestrzeń do regularnych występów i do...
1: Bez takiego strasznego stresu.
2: Bez stresu, ale też wiesz, nie robisz 5 minut, tylko robisz 20 minut, 30 minut. Wiele się uczysz, ale ta publiczność jest zimna, oni nie przyszli na ciebie. I ja tak naprawdę dopiero w 2019 roku dostaję propozycję supportów, więc to też dlatego tyle trwa.
1: Kogo?
2: Od Grzegorza Dolniaka, z nim jeździłem, z Kasią Piasecką jeździłem i jeździłem, proszę ciebie, z Sebastianem Rejentem.
1: Przepraszam, że się śmieję. Rejent tu był niedawno. Nikt mnie tak nie spocił, jak kolega Rejent. On był w fazie takiej ping-pongowej. Potem mi napisał, że aż go żona opierdoliła.
2: W sensie, że był bardzo chaotyczny.
1: Nie, wiesz, on... Nie, no był świetny, tylko w tym sensie...
2: Nie dawał ci skończyć zdania.
1: Rozwalał kompletnie rozmowę. Znasz jego poczucie humoru, nie? Jest, no. A był wtedy w szczycie swojej sarkastycznej formy, więc właśnie potem mi napisał, że żona do niego, więc co ty tam dowaliłeś?
2: No, zważywszy, że to był taki medialny rejent, bo przeważnie rejent jest w słuchawkach, zamknięty i w swoim autystycznym świecie.
1: Nie, więc zupełnie nie był w swoim autystycznym świecie. Na żadnej rozmowie chyba się tak nie spociłem, jak w rozmowie z rejentem. Wracamy, więc do supportowania Rejenta.
2: Więc jeżdżę z Rejentem, jeżdżę z Kasią Piasecką i to jest o tyle dobre, że wiesz, no masz możliwość regularnych występów, jak coś robisz regularnie, to jest łatwiej się w tym rozwinąć.
1: A wtedy jednocześnie z czego się utrzymywałeś?
2: Prowadziłem szkolenia chociażby biznesowe. Takie rzeczy robiłem, tak. Dla jakichś dużych instytucji finansowych na przykład, wiesz. To w sensie jako podwykonawca. No, ale to jest podobne w gruncie rzeczy. No, to, wiesz, no,
1: trzeba pracować.
2: Prowadzenie szkolenia to jest... Jezu, nie powinienem, ale no masz, dostajesz scenariusz, który masz zrealizować. No to trzy rzeczy są w szkoleniu ważne, czyli musisz przedstawić jakąś teorię, po czym, proszę ciebie, robimy praktykę i wyciągamy wnioski i tak naprawdę to się ciągle w tych dobrze skonstruowane szkolenie tak wygląda. Przedstawiasz część teoretyczną, organizujesz to, żeby w jakiś sposób ta grupa mogła to sobie sprawdzić i wyciągamy wnioski. Gorzej jak to są szkolenia, które bardzo często są dla polskiego biznesu robione, że te wnioski są z góry ustalone. Czyli jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę, że ona musi mieć te wnioski, które zostały.
1: Robisz jeszcze szkolenie?
2: Od początku, bardzo dawno nie robiłem szkoleń. Nie. Myślę cały czas, wiesz, żeby to połączyć, bo na pewno nabrałem jakichś kompetencji.
1: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu, tak, ale na razie nie. Jakieś wystąpienia publiczne to trochę szkoliłem ludzi, tak, no, bo to jest w Polsce, tego brakuje, ci polscy menadżerowie jak mówią, to jest potworne, to jest nudne, to jest czytane, kurwa, ta prezentacja, ta na pewno państwo kojarzą, czcionką, dziesiątką, okropne, to jest, nienawidzę tego, więc te, nie ma polotu w tym wszystkim, nie ma dystansu, takie to jest, no, bardzo sztywne, nieporywające.
0: Melina w S Rock.

0: promocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Lepiej nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy jednak dać drugą szansę. Choć powroty po rozstaniach kojarzą nam się ze światem show biznesu, to są dość powszechnym zjawiskiem. Czy stara miłość naprawdę nie rdzewieje i warto dla niej ponownie zaryzykować?
2: Praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu.
1: Mówi psychoterapeuta integracyjny z Centrum Terapii Dialog Paweł Węcławiak.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Reklama.
0: To jest SK Rock.

0: Felina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami, stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No, w sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
1: Ale swoją teraz widzę, powiedzcie, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no mnie to
2: nie. Nie, tak nie jest.
0: Melina, Eski Rock. Ten kawałek.

0: Słuchacie Meliny w Ester Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: A powiedz, mówisz o swojej determinacji, a w czasie tych kilku lat przed nagraniem pierwszego programu, przed wrzuceniem do YouTube'a, były momenty załamki?
3: No takiego bezradności, tak bym powiedział. Absolutnie tak, że wiesz, to jest ciekawy taki poznawczy dysonans, bo ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Ja, wiesz, to nie mi ocenia, czy jestem śmieszny, to dalej...
2: Magda uważa, że jesteś śmieszny.
3: To Magda to najważniejsze, tak. No, dzisiaj algorytmy tak naprawdę oceniają, czy jesteś śmieszny, ale brakowało, no nie wiem, przełożenia tego w jakikolwiek sposób. Też nauczenie się, umiejętności. To też są inne czasy komediowe. Teraz jest zdecydowanie łatwiej. Jest więcej świadomości, jest dostęp do literatury lepszy. Jest wiele podcastów, gdzie komicy opowiadają o tym, jak robią komedię, więc wątpię,
2: że... Jarek Dąbrowski robi...
3: Tak, chociażby te bity Antka. Więc wiesz, więc jest zdecydowanie łatwiej teraz nowym komikom zacząć.
2: I kiedy kliknęło?
3: Nie wiem, czy w ogóle jeszcze kliknęło.
2: To no trochę kliknęło.
3: Trochę kliknęło, ale to...
2: Już nie, bez tej kokietery.
3: Powoli, proszę ciebie, wrzucam te programy do sieci i gdzieś to się...
2: A kto zdecydował, żeby...
3: Ja zdecydowałem, żeby wrzucić.
2: Wolne słowa, tak?
3: Tak. No już, wiesz, no to... W komedii to działa tak, że to my sobie organizujemy to nagranie. To nagranie kosztowne, żeby postawić te kamery, żeby to zrobić, więc to ty podejmujesz tą decyzję, czy to chcesz zrobić. Tak, ja już byłem, wiesz, gotowy na to. Wrzuciłem jedno nagranie, drugich, a przy trzecim zacząłem jeździć solowo z własnym programem. Czyli 3 lata niecałe jeżdżę solowo. Że już nie jeżdżę na supporty, tylko ludzie przychodzą mnie zobaczyć.
2: Na ciebie?
3: Tak. I dobrze się z tym czuję, mam nadzieję, że tak zostanie.
2: Pamiętasz pierwszy solowy...
3: O Jezu, oczywiście, że tak.
2: No, opowiedz.
3: To, wiesz, to jest zderzenie dwóch rzeczy. Z jednej strony ekscytacja, że marzysz, żeby to zrobić.
2: Przerażenie.
3: A z drugiej strony przerażenie i też takie, no ja tak mam zawsze, wiesz, no to zresztą większość komików tak ma, że Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
2: O. Gdzie był ten pierwszy występ za kasę solo?
3: O Jezu, nie pamiętam. To ciężko jest tak, wiesz, dokładnie określić. No tak solową, pierwszy mój występ z programem solowo to był we Wrocławiu. To jest wrzesień 2023. O tak. Że wiesz, zaczynam, już mam rozpisaną trasę, mam swój program, mam support i wiesz, i jeżdżę po Polsce. To wtedy są takie czasy. Tak, mniej więcej. Czyli to już prawie trwa 3 lata. No zobaczymy, jak długo będzie trwało. Tak wiesz, staram sobie powiedzieć, że wiesz, że już nie spadnę, tak, że jakbym musiał, jakby mi się przestały sprzedawać bilety, no to już nie chciałbym grać supportów. Ale prawda jest taka, że to jest na tyle ciekawe to życie stand-upowe, że wróciłbym na supporty jakby co i tyle.
2: To sobie co, cofnijmy się trochę. Słuchaj, na ile twoją, w cudzysłowie, twoją piosenką jest chomiczówka Sydneya Polaka?
3: No, w wielu aspektach jest moją piosenką, bo ja jestem chłopakiem z Bielokowiska, tak jak Sydney Piolak, jestem z Bielan tylko.
2: Słodowiec, bo Słodowiec to jest obok Chomiczówki.
3: Słodowiec jest blisko Chomiczówki, to jest dalej ta sama dzielnica jak Żoliborz i tak, no, to ten. Obie podobne ten też są, bo nie wiem na ile znają, nikogo to nie interesuje, ale geografia osiedli na Bielanach, tak, no bo Chomiczówka jest w miarę blokowiskiem, ale... W miarę intelektualni tam ludzie mieszkali. Słodowiec tak samo, to jest nauczycielska spółdzielnia, a są takie gorsze osiedla, bardziej blokowiskowe, jak na przykład Wrzeciono, gdzie raczej robotnicy z Huty mieszkali, więc nie wiem, dokąd to prowadzi, ale tak.
2: Nie, ja jestem bardzo ciekawy, wiesz, ja się wychowywałem z drugiej strony Warszawy.
3: Na Mokotowie mieszkasz, tak?
2: Mieszkam na Mokotowie, wychowywałem się na Nowym Mieście, mieszkałem w Śródmieściu, ale z kolei miałem znajomych na Żolu, na Żoliborzu, ale Bielany, tak patrzyłem na mapę, to ty byłeś tam w Słodowiec, ja tak bardziej na prawo od siebie patrząc na mapę, czyli bardziej w stronę Wisły.
3: Tam osiedle jest. Ruda. Jak ty chodzisz do liceum czy na studiach, to Żoliborz, Jezu, to absolutnie ludzi w Polsce to nie będzie interesowało. Żoliborz i Bielany to wtedy jest jedna dzielnica. To się potem rozdzieliło. W ogóle chodziliśmy do tego samego liceum, ciekawostka.
2: Do Reja chodziłeś?
3: Absolutnie tak.
2: Kurczę, to tego nie doczytałem.
4: No, to nie jest tak, że ja mam profil na Wikipedii, gdzie takie rzeczy są.
2: Wiem, ale sprawdzałem cię na różne sposoby, bo próbowałem...
4: ChatGPT po prostu, Rafał Sumowski, na szczęście rzadkie nazwisko, dobrze się nazywam, Kamil Nowak na przykład. Tak. Jan Kowalski, tak.
2: Doreja.
4: Tak. Doreja, tak.
2: To ty jesteś 80, to ty jesteś 13 lat młodszy, tak. Czyli ty jesteś matura 2000, czyli tak?
4: Tak, tak, tak, nie, w zupełnie innych czasach chodzimy do szkoły, bo ty chodzisz, tak. Wiesz, komuna, bibuła.
2: A miałeś jeszcze te, czy dyrektor Gniadek jeszcze?
4: Dyrektor Gniadek, matematyk był.
2: Ach.
4: Był dyrektor Gniadek, ale no inne czasy zapewne, wiesz, pomimo tego, że to nie jest duża różnica, to jednak ty chodzisz w tej szarych latach 80., a ja chodzę, że wiesz, że ma się w szkole pojawić, nie pojawił się w końcu pułkownik Kukliński, jak wiesz, tuż przed wejściem do NATO on był wypierany.
2: Powiedz mi, ty byłeś w jakim profilu?
4: W Matfizie ja jestem.
2: Matfizie, to ja byłem humanistyczny.
4: Humanistyczny.
2: Rej, ach... Pozdrawiamy wszystkich absolwentów 11 LO imienia Mikołaja Reja w Warszawie.
0: Melina w SC Rock.
5: Teraz słyszę.

0: Felina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. Mama pracowała w GUS-ie, tak?
2: Mama pracowała.
1: Główny urząd statystyczny, tak. Geograf z wykształcenia. Główny urząd statystyczny, zajmowała się inflacją.
2: Zajmowała się mama inflacją, proszę ciebie, tak. Tak, zajmowała się też badaniem gospodarstw, budżetów gospodarstw domowych. O tym ona się zajmowała, tak to jest.
1: A tata w Zrębie pracował.
2: Tata pracował.
1: Widłowy Zręb zawsze na czasie.
2: Tak, był, ale tata pracował, wiesz, w Zrębie, bo Zręb był w Gliwicach w ogóle i tam mój ojciec mieszkał, natomiast to jest jego poprzednie życie, jakby poprzednia rodzina, okay. A potem się przeniósł do mojej mamy, bo ja pochodzę ze Zdrady i to rodzice się spotkali i proszę ciebie, przeniósł się do Warszawy i tam mieszkali razem. On już nie pracował. Pracował przez chwilę w MPO, jeszcze za komunę, a potem, tak wiesz, on był w takim wieku już, jak upadł ten komunizm, że on nie bardzo potrafił się
1: odnaleźć.
2: Tak, był za dekadę za stary, bo mój ojciec, ponieważ się przygotowałem, twój ojciec jest w wieku... Był twój ojciec.
1: 42 był.
2: Tak, jak moja matka, a mój ojciec był 7 lat starszy. 35 rocznik. Mój ojciec tak stary, że był na Syberii. No... Więc ten.
1: Syberia. Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc mu życie uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No, w sensie Rosjanie uratowali życie.
1: Związek Radziecki. Całą rodziną wywieźli?
2: Tak, tak. Babcia tam, jego babcia tam umarła.
1: W 40?
2: Wydaje mi się, że w 40. Już go nie zapytam, ale tam jakoś byli we Lwowie. Tam był, wiesz, proces miał być mojego dziadka. Jakoś go uratowała lokalna społeczność. Okazało się, że tam nie był, wiesz, aż tak zły. I chyba byli w Lwowie w 40, ich wywieźli, w 46 oni wrócili, 6 lat było.
1: Ale to jest nieźle popieprzona historia, wiesz.
2: No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
1: Ale co, to teraz widzę, wiesz, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no mnie to
2: nie, nie, tak nie jest.
1: Nie, dobra, nie. Dobra. Ej, nie. Gadaj.
2: Nie, nie, nie.
1: To dobre. Okej. I mieszkacie na Słodowcu?
2: Mieszkamy na Słodowcu w 36 metrach kwadratowych. Moja mama tam nadal mieszka. Z ciemną kuchnią mieszkanie. Tylko ci patodeweloperzy zabudowali jej blok, bo moja mama mieszka Słodowiec 10. Został zabudowany takim ogromnym blokiem, zabrano jej widok w ogóle, więc ten ma tak okno w okno, może kogoś oglądać.
1: 36 metrów. I powiedz, na czym polega trauma w twoim wypadku lat 90? Znaczy, gdzieś to z jakiejś rozmowy z tobą wziąłem, bo...
2: No wiesz, po pierwsze, ja tej traumy...
1: Przemoc ówczesnych ulic, czy...
2: Przemoc ulic, takie, wiesz... Ja byłem bardzo mały. Byłem niskim, małym chłopcem, który dobrze grał w piłkę, więc ja poczułem się wystraszony, bo to było takie...
1: W Warszawie trenowałeś.
2: Ja trenowałem w Warszawie, ale ja się po prostu bałem. Bałem się podróżować po tym mieście. Nie było kamer tylu, co dzisiaj. No po prostu było niebezpiecznie i też ta agresja związana z biedą była taka przypadkowa. Ja pamiętam, jest taki liceum Sępołowskiej.
1: Jest.
2: I tam kiedyś poszliśmy na dyskotekę, nie pamiętam, czy to było w podstawówce, czy już w liceum. Ja dostałem w ryja od gościa. Tak po prostu. W sensie nie było żadnego powodu, że to się wydarzyło. Nie wiem, miał zły dzień i był ode mnie większy. Ja po prostu...
1: Słuchaj, no niedaleko od siebie, na Sadach Żoliborskich, czyli to był rok, pewnie jakiś, miałeś jakieś 8 lat, 9. Wracałem z dwójką kolegów od kolegi. Szliśmy na ten, na piechotę ulicą w nocy. Szło dwóch takich mocno zbudowanych. Co pedały, my grzecznie chcieliśmy zejść, wiesz, dostałem tam kolanem w jajca, poprawili z pięści, wiesz, okulary rozbili na ziemi. Tak naprawdę chyba najgorszy łomot, jaki dostałem w życiu, to właśnie tak po prostu wieczorem na ulicy.
2: No tak, nawet ci nie ukradziono nic za bardzo.
1: Nie, nie.
2: No właśnie.
1: Nie, tylko nas pobili i wiesz, i zadowoleni odeszli.
2: No tak, taka była, bardzo takie te czasy były. Ja teraz z perspektywy, ja wtedy tego nie czułem, natomiast nie wiem, takiej niepewności mam wrażenie gdzieś i społecznie tą niepewność mam wrażenie, że wtedy odczuwałem, ale no właśnie tej przestępczości, takiego strachu gdziekolwiek pojechania, tej agresji właśnie, fizyczności, nie wspominam jakoś cudownie. W sensie jak są teraz te wspomnienia, złote lata 80, nie chciałbym, żeby wróciło. W sensie można to ładnie sprzedać, marketingowo, że to były cudowne czasy, że życie wtedy było łatwiejsze, no nie moje życie nie było wtedy łatwiejsze.
1: A jeśli mówiłeś o tej biedzie swojej, bo to co, że to byliście na pensji mamy?
2: No byliśmy na pensji mamy, tata gdzieś tam pracował, wiesz, u jakichś prywaciarzy. Ja nie, wiesz, no tak Nie powiedziałbym, że my byśmy biedni w takim sensie, że, mhm. wiesz, że brakowało nam na jedzenie kiedykolwiek pieniędzy, no ale no, nie było wakacji zagranicznych. Nie było wakacji w ogóle, wiesz. No, te obozy harcerskie, obozy piłkarskie, to takie rzeczy były, ale to gdzieś było.
1: Ile lat trenowałeś?
2: Dofinansowany. Do 14 roku życia trenowałem.
1: Potem dlaczego przestałeś?
2: Kontuzja kolana.
1: Ale taka...
2: Taka, że półtora roku miałem zwolnienia z UEF-u i skończyło to moje granie w piłkę, co jest dobre. Między innymi dlatego do Reja się dostałem, bo to mniej więcej się przekłada, wiesz, jakoś w ósmej klasie. Mam tą kontuzję i miałem chyba więcej czasu, żeby się pouczyć grać w piłkę. Poza tym ja jeszcze liznałem takiej wspaniałej, takiej idealistycznej piłki, że chłopaki, gramy, mamy zespół, wygrywamy, przegrywamy, jeszcze nie było alkoholu, jeszcze nie było tej całego
1: takiej... Na jakiej pozycji grałeś?
2: Środowiska na skrzydle, na prawym, lewym skrzydle. Szybko biegałem bardzo.
0: Słuchacie Meliny

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
2: Glon dokładnie jest pyszny, dokładnie, tylko trzeba, wszystko jest, może być dobre, tylko trzeba to dobrze wyprawić.
3: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje, no? A kiedyś, jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glona.
4: Ale taki bocian musi być tak skołowany, jak ja na urlopie, że cały urlop brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
3: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni. Nie stać nas już na to.
4: Przepraszam, chciałam przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
2: Wiesz, ile to kosztuje, zwariowałaś.
3: No właśnie tak.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
8: To jest

0: ESC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Czytałem, nie wiem czy czytałeś, naprawdę bardzo ciekawa lektura, tu rozmawiałem z autorem, ta biografia ostatnio lewandowskiego autora Sebastiana Staszewskiego, dziennikarza sportowego, naprawdę to jest ciekawe. Tam nawet krytycy mówili, że za dużo tam jest tego młodzieńczego etapu. Wiesz, ma chyba 700 stron, z tego ze 100 stron to jest właśnie o tych latach, mega to jest ciekawe, właśnie te lata w Warszawie, w Delcie, bo on chyba w Delcie też grał.
3: Tak, nie czytałem.
2: Niestety jazdy z Pruszkowa. Nie mówiąc o tym, że tam jedna rzecz mnie strasznie rozśmieszyła, że on zawsze od młodego wiedział, jak trzeba w życiu funkcjonować, a mianowicie, że jak miał, sam kupił chyba pierwszy samochód i za podwózkę tam brał 5 zł czy 10 zł, wiesz.
3: Czyli Robert, już BlaBlaCar był uprawiany przez pana Roberta.
2: Tak się robi, wiesz, żeby osiągnąć sukces. No więc wracając do tej Warszawy, została ci miłość do piłki? Czy...
3: Została mi miłość do piłki. Już ja nie gram w piłkę, bo nie potrafię znieść tego, jak słaby jestem. Między innymi Antoni Syrek-Dąbrowski zapraszał mnie na piłkę, żebym grał i ja nie jestem w stanie...
2: Syrek gra?
3: Syrek gra w piłkę, tak. Oni co środy grają w piłkę i Antek w ogóle ma cały kalendarz pod to ustawiony, natomiast ja nie gram w piłkę, bo ja jestem sfrustrowany tym, że kiedyś w to byłem dobry, a teraz wiem, gdzie powinna być noga, już nie ma takiej możliwości, więc mówię, że na razie, ale nie będę...
2: Potrenował, nie?
3: Nie, ale mundial oglądałem.
2: No właśnie, to chciałem cię o to zapytać. I jak wrażenie?
3: Bardzo się cieszę z wyniku. Cieszę się, że wygrali z Hiszpanią. Uważam, że to jest zwycięstwo futbolu. Nie chcę tych przerw, żeby były...
2: Koszmar.
3: Liczę na to, że to zostanie wycofane. Chciałbym, żeby nasza... Chciałbym dożyć czasów jeszcze. Chociaż jeden turniej właśnie. Tak zazdroszczę. Nawet tobie, tak? Bo ty pamiętasz ten 82 rok.
2: 82 pamiętam, jakby był wczoraj. Przyznaję, bez bicia nie pamiętam 74. Miałem 6 lat wtedy.
3: 6 lat, tak.
2: Ale wiesz, dlaczego pewnie nie pamiętam? Dlatego, że...
3: Byłeś pijany.
2: Nie, mój tata kompletnie się nie interesował piłką nożną. Kompletnie. On nie miał w ogóle pojęcia, nie interesowało go to. Więc wiesz, prawdopodobnie nie oglądano u nas w domu.
3: Historią piłki nożnej się interesował.
2: No, ale 82 człowieku. No. Przecież ja nawet pamiętam, jak jest półfinał i Boniek siedzi na 0-2 z Włochami i Boniek siedzi na trybunach, bo dostał dwie żółte wcześniej. I pamiętam taką, chyba w okularach przeciwsłonecznych, przynajmniej tak to mam we wspomnieniach, i taka posągowa mina, wiesz, kiedy widzi, że no niestety bez niego nie będzie finału. No.
3: Ja mam, nawet teraz w tym programie o tym mówię, mam takie marzenie, to trochę widzę.
2: Prezydencie?
3: Tak, absolutnie mam o tym, co ja zrobię, żeby Polska grała w tym, ale to jest oczywiście komediowo. Natomiast marzy mi się to, żeby nasza reprezentacja...
2: Jeździsz z prezydentem, w sensie z programem...
3: Jeżdżę z programem prezydent, tak, zapraszam.
2: Możesz zareklamować.
3: Zapraszam na stronę, moją stronę, rafalsumowski.pl, ale też na Kup Bilecik można wpisać.
2: Kiedy będziesz jeździł?
3: Nie wiem.
2: Jak to nie wiesz? Jak gadałem jeszcze... ze stand-uperami, to oni wiedzą, do kiedy jeżdżą i kiedy wrzucą.
3: Ja jeszcze nie wiem, albo będę jeździł z tym, albo z kolejnym, ale na pewno będę jeździł ze stand-upem. Tego jeszcze po prostu nie wiem jak, bo nie mam jeszcze nagrania, które mógłbym wrzucić do sieci i nie wiem, kiedy będę miał takowe nagranie. Natomiast zapraszam, żeby przychodzić na mój stand-up, niezależnie jaki stand-up. Za każdym razem on przecież będzie śmieszny.
2: No, bardzo dobrze.
3: Przynajmniej tak będzie w założeniu. Więc marzy mi się to, żeby nasza reprezentacja... Właśnie, to może to jest też trochę nawiązanie do tych lat 90. Że takie, wiesz, to poczucie godności, zwycięstwa, takiej pewności, żeby to nie było psim swędem, tylko żebyśmy tacy byli...
2: Jak Norwegowie teraz.
3: Tak.
2: Ja
3: tak.
2: Zresztą uważam, właśnie jakie jest twoje stanowisko? Bo ja uważam, że Norwegowie zostali skrzywdzeni w meczu z Anglikami, no.
3: W sensie te kopnięcie... Nie, no już bez przesady, no.
2: Jak nie?
3: No nie wiem, no aż tak ta piłka tam się nie ruszyła, to nie jest aż taka różnica.
2: A no dobrze, a numer kiedy...
3: Jeżeli chodzi o uderzenie piłki w ten...
2: Nie, mnie bardziej... A jakie jest twoje stanowisko w sprawie nieuznanego gola po domniemanym faulu?
3: Mam wrażenie, że oni mieli tyle tych sytuacji, że mogli je strzelić. Tak samo jak w finale Hiszpanie, gdyby przegrali ten mecz, to też tam naprawdę mieli sytuację, tylko cały czas walili w bramkarza. No. Więc nie wiem, no wydaje mi się, że dało się ten mecz z Anglikami wygrać.
2: Ach, cierpiałem, naprawdę, bo tak moje serduszko...
3: I tak bym chciał, żeby nasi, wiesz, z taką... No może się to uda, no ja nie potrafię zdiagnozować, o co chodzi.
2: Chyba się zdrowie i długo żyć po prostu, żeby doczekać.
3: Nie wiem, no bo są te orliki, jest... Nie wiem, no nie potrafię tego zrozumieć, że ten... Jestem bardzo ciekaw, co się będzie w Niemczech teraz działo. Z nowym przywództwem pana Jergena.
2: A on tam, nie wiem, czy widziałeś jego konferencję prasową, o pierdolił wszystkich równo, zapowiedział dziennikarzom tam, że jak się będą czepiać, to wiesz...
3: Gostą się zwolni, tak.
2: Ustawił sobie na dzień dobry... Nie ma to tamto.
3: No ale może sobie na to pozwolić i zobaczymy, jak będzie, jak ten. Bo tam też nie ma wybitnych piłkarzy takich jak u nas, tak? No a może jemu się uda to stworzyć. Marzy mi się taki moment takiego turnieju, gdzie Polacy zachodzą naprawdę daleko. Tylko nie przegrywają w półfinale, tylko wygrywają finał. Niech w końcu słowiański naród wygra ten turniej. O to mi chodzi. Czechosłowacja była w finale dwa razy, sprawdzałem historię, więc nie udało się.
2: To jest pytanie, czy traktujemy Chorwatów jako Słowian, czy
3: też
2: nie?
3: Byli, tak, to są południowi przecież. To też byli w finale i też...
2: No nie wiem, ale wiesz, ten w 18, to co Chorwacja wtedy odwalała. Mm. A wiesz, jeszcze my zbieg okoliczności, pojechaliśmy kamperem na wakacje do Chorwacji. Rodziną. Ja to oglądałem, mundial 18 roku, wiesz, w jakichś knajpach, w portach, na kempingach. Total.
3: To jest niesamowite, że 4-milionowy kraj tak potrafi. Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. Chciałem spytać się o twoją teorię, którą gdzieś wygłosiłeś, że...
2: Ja mam wiele głupich teorii.
1: Wiem.
2: Prawdopodobnie kilka z nich.
1: Nie przytaczam tych, gdzie na przykład coś przewidywałeś i się nie spełniłeś.
2: A to bardzo często. A propos inwestowania, jedno z moich ulubionych cytatów, a wiele takich jest, to jest, że przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. To jest...
1: Oczywiście. Ale chodzi mi o rzecz, która mnie zaciekawiła, bo jakoś zbieżna jest z moją intuicją, a wcześniej tego tak nie sformułowałem, a mianowicie związek między polskim cwaniakowaniem i kombinowaniem, a talentami do programowania i powodzenia w cyfryzacji rzeczywistości. Pamiętasz, że w ogóle coś takiego powiedziałeś?
2: Absolutnie nie pamiętam, że coś takiego powiedziałem, ale brzmi to sensownie, więc
1: Naprawdę, że dlatego Polacy są tacy dobrzy w programowaniu i w ogóle, że Polska dobrze ogarnia cyfrową rzeczywistość, czy Polacy, bo mają korzenie w kombinowaniu i cwaniakowaniu.
2: W robieniu rzeczy na skróty, zgadzam się. Dlatego Niemcy dalej się rozliczają przez faksy, to jest...
1: To powiedziałeś. No także nie pamiętasz.
2: Absolutnie
1: tego...
2: nie wiem zupełnie, że no dobra, ale brzmi to sensownie.
1: To zakończmy wątkiem osobistym, mianowicie jak to jest mieć urodziny w Boże Narodzenie?
2: To jest super mieć urodziny w Boże
1: Narodzenie. Dlaczego?
2: Dlatego, że niezależnie gdzie jesteś na świecie, a spędzałem te urodziny w różnych miejscach...
1: Wszyscy świętują.
2: Tak, wszyscy świętują. To jest tak, nawet kraje muzułmańskie świętują. W jakiś sposób to się, przynajmniej wiesz, w tych takich turystycznych miejscach zdarza. Więc to jest fajne, że wszyscy przygotowują się do jakiegoś wyjątkowego momentu i jest świętowane. Bardzo, bardzo to lubię. Lubiłem to przez to, że jestem w tej rodzinie jedynakiem, no bo ojciec miał córkę tam w tym poprzednim małżeństwie, ale też nie było nigdy czegoś takiego, że wiesz, że dostawałem tylko jeden prezent na Wigilię, a drugi na Boże Narodzenie. Zawsze kolejny, następny dzień jest wolny. Bardzo polecam. W sensie polecam seks tak mniej więcej w okolicach 20. Czekaj, kiedy będzie? Bo ciąża tak naprawdę trwa 10 miesięcy.
1: Czekaj, grudzień...
2: Końcówka lutego ja bym stawiał, że to jest ten.
1: A nie marzec?
2: No właśnie, bo nie trwa 9 miesięcy, bliżej 10 trwa ten.
1: 36. Dobra, nie idźmy tą drogą.
2: Ja wiem, jestem po SGGW, ciąża u świni trwa 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni, ale u człowieka nie wiem, czy to jest te 9 miesięcy, czy to nie jest dłużej. Te terminy są bardzo rozstrzelone, więc celowałbym w te dni płodne pod koniec lutego i wtedy jest szansa na Boże Narodzenie. Zadowolenie.
1: Wspaniała puenta tej rozmowy.
2: Jest ten, na pewno lepiej jest ten, a propos mojego, lepiej jest mieć urodziny 25 grudnia niż 23 października, to chcę powiedzieć. To...
1: Ha, ha, ha, ha.
2: Tak, to jest...
1: 23 października jest bardzo fajny, dlatego, że w czasach...
2: Bo następnego dnia są moje imieniny, to dlatego.
1: Ale ja też mam, jak to, też masz? Bo, no,
2: Marcina i Rafała jest 24.
1: A, okej, okay, nie widziałem, że Rafała. Natomiast ten 23 października się w liceum dobrze sprawdzał, bo jak dziewczyny pytały, czy jestem waga, czy skorpion, a ja wiem, to zależy, bo w jednych horoskopach waga, w drugich skorpion. I to działało. Do nawiązania konwersacji. No. Dobra, a w ogóle chciałem ci podziękować, bo przygotowując się właśnie przeczytałem, czy usłyszałem, że jesteś fanem Farmy Clarksona i sobie przypomniałem, że nie zobaczyłem nowych odcinków, w sensie...
2: To jest genialne, ja chciałem państwu polecić. Amazon jest najtańszy z tych wszystkich platform, jeżeli...
1: A też podnieśli stawki.
2: Tak, podnieśli stawki, ale polecam też szukanie nie... Teraz hipotetycznie, krótka lekcja.
1: Zróbmy to na koniec.
2: Tak, że...
1: Mowa do ludu.
2: Bo można, zobacz, można szukać, niektórzy tak lubią, że szukają rzeczy piracko na przykład, jak chcą coś zobaczyć. I na przykład nie robią tego, ja nie mówię, że ja tak robię w ogóle, ale nie robią...
1: Koledzy.
2: Koledzy, tak. Nie robią tego poprzez, wiesz, Google'a, tylko inne wyszukiwarki na przykład i tam można to też znaleźć, żeby nie płacić. Wydaje mi się, że Clarkson sobie poradzi. Genialna jest Farma Clarksona. Uwielbiam. Nie spodziewałem się, że można lepiej wyjść niż ten. Polecam bardzo, jako absolwent SGGW. I on jest uwielbiany w ogóle w Zjednoczonym Królestwie teraz. On jest głosem farmerów, nie wiem, czy ty wiesz.
1: Tak. To jest wspaniałe. Tam nawet były spekulacje, że on w ogóle pójdzie w politykę jako głos.
2: No na pewno by zwyciężył tam, natomiast on to monetyzuje w inny sposób. Tu akurat nie wspieram tego aż tak bardzo, bo to alkohol, ale ten polecam. Dwie rzeczy polecam. Własny stand-up, szanowni państwo. Trzy, przepraszam. Polecam Melinę na kanale SK Rock na YouTubie i w radiu SK Rock. To jest...
1: Polecaj gdzie indziej, u mnie nie musisz polecać Meliny. Jak ktoś cię tu ogląda i słucha, to już przyszedł.
2: To jest ten, ale to może być w rolce na Instagramie, proszę ciebie. Zacznę, żeby lepiej się wyświetlał tam w kontakt z dłubaniem w nosie, także, tak. Że ten, że... O, dlaczego on... To polecam. Polecam własny stand-up i polecam Farmę Clarksona.
1: Rafał Sumowski był gościem Meliny. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Państwu. Do zobaczenia.
2: Dziękuję.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: dobry Państwu, witam w ten piękny dzień zwany niedzielą. Mamy już po 14, więc możemy śmiało zaczynać niedzielne kultowe historie. Pan Jaro przygotowany, kawa jest obok, no i lista tych rzeczy, o których mam do opowiedzenia do 18. Też wszystko już gotowe. No to zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

niedawni goście w Warszawie, czyli grupa Garbage i I Think I'm Paranoid w Este Rock. A teraz pojawi się na antenie Jeski Rock zespół, który pojawia się bardzo rzadko. Ale dziś mamy bezapelacyjnie powód, by pojawili się DD. Ten, który jest w zasadzie jedynym stałym członkiem tego kolektywu, Matt Johnson, wokalista, multiinstrumentalista, miał wczoraj urodziny. Okrągłe 65. Państwo pamiętają, na przełomie lat 80. i 90. grupa DD osiągała spore sukcesy na listach przebojów, między innymi piosenką, którą za moment zagram. Dogs of Lust. A potem była długa przerwa, ponad 20-letnia i powrót zespołu w roku 2024. Pan Matt Johnson to człowiek, który poza działalnością w DD skupił się w pewnym momencie na tworzeniu muzyki filmowej w ramach własnego projektu o nazwie Cineola. Ale teraz tej filmowej muzyki nie będzie, tylko wspomniany największy hit zespołu DD.

0: Zamykam oczy i wciąż sobie wyobrażam to, co spotkało mnie niedawno na Narodowym, Stadionie Narodowym, gdy przyjechali i dwa razy koncertowali System of a Down. Ja byłem na pierwszym z koncertów, ale podejrzewam, że i na drugim działo się to samo, gdy wykonywali Lonely Day. Cały stadion śpiewał razem z Daronem. Przepiękny moment. No dobrze, System już zostawiamy. Przed nami spotkanie z Bryanem Adamsem.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, i tak dalej. A ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
2: I, to ty, tak?
3: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
5: This is Alice Cooper.
6: This is Marilyn Manson.
7: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

lux torpeda z ważnym przesłaniem, by się lubić, a potem już wszystko pójdzie z górki. Bo od lubienia siebie zaczynając, potem polubimy resztę świata. Lubię się, luksy za nami, a teraz pojawi się Leonard Cohen. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment w jego życiu, chyba nawet 5 lat, które Leonard spędził z dala, od zgiełku, od kariery w odosobnieniu w klasztorze Mount Baldy Zen Center. Odpoczywał, jego głowa odpoczywała, ale w międzyczasie działał jego menedżer Kelly Lynch. Tak działał, że 15 sierpnia 2005 roku artysta wniósł pozew do sądu w Los Angeles, zarzucając swojemu byłemu już menedżerowi, bo zdążył go zwolnić, niewłaściwe zarządzanie jego funduszami emerytalnymi. Niewłaściwie to mało powiedziane. Został oszukany według artysty na kwotę 5 milionów dolarów.

0: piosenka o miłości. I to taka piosenka, którą Kazik może śpiewać nawet i teraz, po latach, bo ta Ania cały czas obok niego. I mam nadzieję, że cały czas tam będzie. 15. Pierwsza godzina naszych niedzielnych kultowych wspominek za nami. Drugą już za moment otworzy Metallica.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Love You, zespołu T-Love. A teraz pewien gitarzysta, który jednak nie tylko jest gitarzystą, bo odniósł sukces jako na przykład malarz, tworząc sztukę w stylu, no, coś w rodzaju punk pop artu oraz okazjonalnie spełnił się też jako aktor. A, i jeszcze był prezenterem radiowym w stacji Sirius XM, gdzie prowadził m.in. audycje i podcasty ze swoim bliskim przyjacielem Ozzym Osbornem. Billy Morrison, człowiek, który na swojej nowej płycie wykonuje bardzo piękne piosenki z różnymi gośćmi. W tej pojawia się z Dexterem Hollandem.
1: Ten kawałek

Czy państwo widzieli powrót Richiego Blackmore'a na scenę razem z chłopakami z Deep Purple, z dawnymi kumplami? Po 33 latach znów zagrali razem. Jeśli nie widzieli państwo, to polecamy skrock.pl, tam dłuższy fragment występu i do tego jeszcze historia, jak doszło do tego ponownego spotkania. A teraz rok 91 i przełomowa dla Nirwany piosenka, a także dla gatunku zwanego grunge. Za dwa dni będziemy wspominać, jak kręcili teledysk do Smells Like Teen Spirit, a dziś wspomnimy o tym, że młodzież zapraszali do tego, by się pojawili dwa dni później w studiu na koncercie w The Roxy Theater w Los Angeles. Rzecz działa się 15 sierpnia 91 roku.

0: chrapanie to jedna z najgorszych przypadłości, jakie spotykają człowieka. Znaczy nie dla chrapiącego, tylko dla tych, którzy z chrapiącymi śpią. Ale czasem chrapanie ma też swoje pozytywne skutki, to znaczy może niekoniecznie pozytywne, ale nie są szkodliwe. Keith Richards wspominał o tym już nieraz, że na kasecie, na której nagrał pomysł do I Can't Get No Satisfaction, było słychać potem jego chrapanie, bo rzecz działa się w nocy, wybudzony nagle jakimś instynktem. Przyszło mu pewnie do głowy coś w czasie snu, postanowił ten sen zarejestrować, w sensie riff, który mu się przyśnił. A że potem mu się zasnęło, no to ponagrywał potem także swoje chrapanie. Chrapanie nie będzie, ale to I Can't Get No Satisfaction zawsze z przyjemnością tutaj gramy. Za moment Myslowic.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

Prototype i Andrew Watt, I Played the Fool. A teraz wspomnimy dziewczynę, która nie słynęła ze śpiewania, ale z tym ze śpiewakami i nie tylko, z innymi muzykami także się lubiła wiązać. Wśród tych, z którymi jakiś czas była, był chociażby Alice Cooper, Rod Stewart czy David Bowie. Był także Iggy Pop, który nawet napisał o niej piosenkę, którą kiedyś Państwu grałem wieczorem we wtorkowej audycji autorskiej. To był dobry rok. Pani Sable Starr, gdyby żyła, miałaby dzisiaj urodziny. 69.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: załoga Jesus zespołu Hurt. Maciek, lider i twórca tej piosenki, w takiej piosence, która jest pewnego rodzaju nostalgicznym wspomnieniem młodości i taką, można powiedzieć, chęcią do tego, by do tych czasów takich niewinnych wrócić. Może niekoniecznie, by znów oglądać te kreskówki czy filmy, o których było w tej piosence. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz jeszcze z Państwem do 18, a razem ze mną między innymi już za moment Pink Floyd.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Rest of You, zespół Foo Fighters, który wspominałem nie tak dawno, bo w piątek w kontekście ich pierwszego telewizyjnego występu u Davida Lettermana w roku 95, który to występ tak naprawdę otworzył ich karierę na świecie. Foo Fighters za nami, a przed nami spotkanie z człowiekiem, który był kiedyś głosem Turbo i jest do dziś głosem Seti, ale od pewnego czasu jest też głosem, który chce podpisywać swoje dzieła swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Nazywa się Grzegorz Kupczyk, a to jest piosenka z najnowszej solowej płyty.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Słuchacie Eski Rock.

Limp Bizkit i Rolling. Zespół, który od samego początku aż do teraz ma jeden głos należący do Freda Darsta. Bo na przykład inne zespoły miały różnie. Genesis, dajmy na to, trzy wokale w swojej historii. Tym ostatnim był Ray Wilson, jeszcze oczywiście Phil Collins. No i ten pierwszy, czyli głos należący do Petera Gabriela, który dokładnie 51 lat temu informował kumpli, że odchodzi z zespołu. A rzecz działa się krótko po tym, jak nagrali na przykład to The Carpet Scrollers.

0: piosenka, która wywołała spore poruszenie wśród fanów amerykańskiego punk rocka, bo zespół po raz pierwszy w tym numerze dość mocno wykorzystał syntezatory. I jeszcze był tam gość, ponieważ Dexter chciał poeksperymentować, to do zagrania na klawiszach zaprosił Roniego Kinga, swojego kumpla, który był cenionym muzykiem sesyjnym, który wcześniej współpracował na przykład z Tupakiem czy Snoop Dogiem. No i tak wyszło to Hit That. W ST Rock za moment Fabryka Małp, Lady Punk.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Z Wołynia. Więc możecie uratować. Jezus Maria, ale to się będzie ten... No. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale teraz widzę, bo już jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale
3: no nie, nie, tak nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

Jen, zespół Muse. Chwilę temu wspominałem kłótnię Paula Simona z jego obecną żoną, Eddie Brickell. Kłótnię, przypominam, skończoną pobiciem męża przez żonę. Z tymi żonami to zawsze było u niego ciekawie. Nie pierwsza tego partnerka, mimo że nie ostatnia. Różnie to bywa z panami. Poprzednio była na przykład Leia z Gwiezdnych Wojen. I poprzednio, ale też nie pierwszą, bo pierwszą właśnie dla niej rzucił. Para miała się poznać na planie Gwiezdnych Wojen i podobno od razu zaiskrzyło. Carrie Fisher, państwo pamiętają? Paul Simon brał z nią ślub dokładnie 16 sierpnia roku 83. Gdyby byli razem i gdyby Carrie Fisher żyła, to mogliby dzisiaj sobie świętować.

0: Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Piosenka, która wcale nie miała być hitem, bo producenci czy też wydawcy twierdzili, że 6-minutowe piosenki nie mają szans na listach przeboju. Ale Freddie i ekipa się uparli, no i jak się okazało, to oni mieli rację. Na szczęście dla nas, dla świata. 17, a więc przed nami ostatnia godzina kultowej niedzielnej historii. Za moment New Divides, Linkin Park.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Dude Looks Like a Lady zespołu Aerosmith. A pani Kasia w piątek ogłosiła, że nowa płyta solowa wydana z okazji 30-lecia jej działalności ukaże się w październiku, dokładnie 23 dnia tego miesiąca i będzie zatytułowana Nigredo. No i w piątek pojawiło się kilka nowych piosenek. Jak się państwu podobają? Powiem szczerze, że jest to dziewczyna, jest to pani, która po prostu nie schodzi poniżej pewnego poziomu. I bardzo dobrze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Strange Love zespołu Depeche Mode. Poważnie zastanawiam się, czy we wtorkowy wieczór nie poświęcić audycji, to był dobry rok na wspominki z pierwszego Woodstocka, nie tego polskiego, tylko tego najprawdziwszego, bo właśnie mamy rocznicę jego dziania się przed laty. Rzecz miała miejsce w sierpniu roku 69 i dziś na przykład jest rocznica dnia numer 2, w czasie którego na przykład występowali Santana, Janis Joplin, Grateful Dead, czy oni, Creedence, Clearwater Revival. Można sobie za każdym razem połamać język na nazwie tej kapeli.

0: Foggy Brown. Utwór oczywiście głównie kojarzony z zespołem Zmysłowic, który teraz dla Państwa wystąpił, ale jego korzenie sięgają setek lat wstecz, bo przecież oryginałem jest irlandzka piosenka, tradycyjna pieśń ludowa z przełomu XVII i XVIII wieku. I rzecz podobno prawdziwa. Ta Peggy, a w zasadzie Margaret Brown, miała rzeczywiście różnego rodzaju sercowe rozterki na przełomie XVII i XVIII wieku. Do tego być może jeszcze kiedyś wrócimy. Teraz czekamy już na YouTube i Vertigo.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Lepiej nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy jednak dać drugą szansę. Choć powroty po rozstaniach kojarzą nam się ze światem showbiznesu, to są dość powszechnym zjawiskiem. Czy stara miłość naprawdę nie rdzewieje i warto dla niej ponownie zaryzykować?
3: Praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu.
2: Mówi psychoterapeuta integracyjny z Centrum Terapii Dialog Paweł Węcławiak.
1: Drogowskazy Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.
6: Hi, this is Keith Richards.
7: My name is Gary Clark Jr.
8: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SC

Bones for the Crows, Nickelback. Równiuteńko 40 lat temu ludzkość wybierała się na koncert zespołu Def Leppard, zaciekawiona 4 razy bardziej niż pewnie wcześniej, bo to był dzień, te 40 lat temu, gdy Rick Allen, czyli perkusista, miał po raz pierwszy pojawić się na żywo z zespołem po tym, jak stracił rękę w wypadku samochodowym. No i rzeczywiście, zagrał na Monsters of Rock Festival w Castle Donington w Anglii, no i okazało się, że nawet mając jedną rękę, można być całkiem sprawnym perkusistą. Do we wanna get-

0: sen o Wiktorii. A ja mam nadzieję, że Państwo nie uśpiłem tymi kultowymi historiami, które opowiadałem tu przez ostatnie 4 godziny. I jakby co, uspokajam? Po pierwsze, kończę i zaraz Ola Galant z gościem w drogowskazach. Po drugie, jutro tu do Państwa nie wlecę. Dopiero zrobię to we wtorek. Do usłyszenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

Słuchacie Eski Rock.